Injekcie na chudnutie v cene, samozrejme. Disco Milieu Reaching, novinka Powerplay a Hope Chip Chibirit.